0: Minula 11. hodina a jako každou sobotu vás v tomto čase zveme k repríze pořadu Fortepiano.
1: Fortepiano.